0: Хірурга мусять бути такі ж розроблені, гнучкі і чуттєві, як пальці скрипаля і піаніста.
1: Так, згадзаще.
0: Теж переносне значення, і ми вже в контексті Рильського його навели, тобто здатний легко змінюватися, багатий на відтінки. Тобто гнучкий голос, гнучка мова і так далі. І друге значення переносне, який вміло і швидко застосовується в різних обставинах. І в цьому контексті є гнучка політика, є гнучкий робочий графік. Наприклад, мої плани на відпустку дуже гнучкі, тому я можу приєднатися до вашої поїздки в будь-який момент. З інтернету. Банк пропонує гнучкі умови кредитування із можливістю дострокового погашення. І це є не реклама, тому що банку я не вказала.
1: Угу. Рzeczywiście. І co będziemy robić dalej? Porozmawiamy jeszcze o języku giętkim, prędkim, wyginającym się, zginającym się. Czy będziemy wyginać naszą ramówkę, czy też będziemy się jej trzymać?
0: Будемо триматися нашої сітки мовлення, але, звісно, про мову гнучку, яка є, власне, часом, як у Максима Рильського, граничною гнучкою, радо поговорю.
1: Więc co teraz?
0: Можливо, подивимося, що підказує словник польської мови.
1: Giętki. Jaki to? Giętki to dający się giąć. Giętki to łatwo poddający się zewnętrznym wpływom, umiejący się przystosować w zależności od okoliczności. Nie pierwszy przypadkowy rym w naszej dzisiejszej audycji. Giętki to również sprawnie działający, sprawnie myślący. Giętki może być drut giętka, może być deska, gałązka, gałąź giętka, łodyga giętka rośliny jakiejś, giętkie włókna, giętki jak trzcina, długi i giętki. Ktoś może mieć giętki grzbiet, dosłownie i w przenośni, ale o tym już za chwilę, podobnie jak kręgosłup. Giętkie ciało ktoś śmiało wygina, giętkie ma ręce, giętkie stopy, a czasami ktoś giętki jest w języku i potrafi tym językiem powiedzieć naprawdę wiele i tak, żeby było do słuchu. Giętko, giętkość, i przechodzimy do właściwego słowa dnia. Giętkość pochodzi oczywiście od tego giętkiego, troszeczkę wygięła to słowo. Giętkość nart jest warunkiem ich mniejszej lub większej przydatności. Prawda czy fałsz? Prawda. Ptaki, pingwiny, bardzo je cenimy. Na falach i w falach pingwin nie ma równych pośród ptaków. Tam dopiero rozwija cały swój talent, niesłychaną giętkość i zręczność ruchów, nie do uwierzenia, chyżych, pewnych i celnych. O drzewach długie gałęzie grabu z trzcinową giętkością kładą się na sąsiednie drzewa. O polityce było jak najbardziej gnuczka polityka. Cytat z literatury polskiej, Mieczysław Jastrun. Nie miał on, książę Władysław, giętkości dyplomatycznej ojca i tej słodyczy w ustach, która zjednywała księciu Adamowi stronników. Albo tak, o ksenofoncie, cytat, jako stylista stoi bardzo wysoko, prawie tak wysoko jak Maksym Rylski. Pod jego piórem mowa attycka po raz pierwszy nabrała poczucia swej przyrodzonej lekkości i giętkości. Żywuski pisał w pamiętnikach o pewnym jegomościu, że nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Giętki to nie zawsze o pozytywnych postaciach. Czasem ktoś taki giętki to ktoś cokolwiek fałszywy i obłudny stara się zyskać popularność i uznanie wśród innych dzięki swojej pewnej elastyczności. Skąd to słowo się wzięło? Giętki pochodzi z języka prasłowiańskiego, od czasownika gąti. I tak, od początku chodziło właśnie o to zginanie, wyginanie i tym podobne. Giętki to dający się łatwo zginać. Pokrewne jest to słowo takim, pokrewne synonimicznie jest to słowo właśnie takim słowem jak elastyczny, plastyczny i jeszcze kilka. Giętki w literaturze polskiej, no cóż, pierwsza liga to Juliusz Słowacki. Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa, a czasem był jak piorun.

0: Zrobi mnie hip-hop.
1: Wielu sprzętów można użyć skomplikowanej techniki, ale nic tak nie robi hip-hop jak giętki język. To właśnie on wykonuje najważniejszą część roboty o języku, o tym jak pracuje, do czego możemy go wykorzystywać. Dzisiaj rozmawiamy w codziennej audycji pół na pół. Czasami stawiamy przed naszym językiem prawdziwe wyzwania.

0: Taka to nasza dzisiejsza druga piosenka. Postarali się, słyszeliście? Wtajemniczeni twierdzą, że zapisywali, nagrywali tę piosenkę 313 razy, zanim im się udało. Jak też oni się nazywali? Strefa zrzutu, tak?
1: Strefa zgniotu.
0: A, zgniotu, gnieść, giąć, giętki i już jesteśmy w domu.
1: A spróbujemy powtórzyć, co one tam śpiewali u swojej piosni?
0: Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego.
1: Król Karol kupił królowej Karolinie, hej, korale koloru koralowego.
0: I jesteśmy gotowi do stałej naszej rubryki, czyli rozmówek polsko-ukraińskich koloru koralowego.
1: Wy słuchajcie Polskie Radio dla Ukrainy.
0: Marcin Gaczkowski, to ja Stępniewicz przed mikrofonem.
1: Запрошуємо на польсько-український розмовник, тобто щотижневу порцію польської мови з усіма правилами і винятками, фонетикою, граматикою, лексикою, синтаксисом, фразеологією.
0: Стоп! Саме від фразеології ми і починаємо. Не пєпш, в'єпше, п'єпшем, не... Вруть. Не пєпш, в'єпша, п'єпшем, п'єтше, бо без п'єпшу в'єпш єст лепше.
1: Ага, я так розумію, що головне не переборщити тут із приправами, так?
0: Не можна перепєпшить, так.
1: Так.

0: Є така приказка: мати повторення – це мати навчання. Потім, що мамою може бути Україна. До тебе, Україно, наша бездольна мати, струна моя перша озветься. Це з Лесі Українки. І ще один приклад до цього значення підказує Максим Рильський. Скорити сили матері природи, стократ помножити її щедроту, взялись геологи і агрономи. Я би дуже хотіла, щоб оце от скорити сили матері природи, щоб це залишилося, власне, у словнику з 61-го року цей вислів. Мати земля – це теж мати, Божа мати, весільна мати теж буває. Весільна мати – це якась така особлива роль під час весілля.
1: Так, то є роль матки під час весела.
0: В цьому теж значенні можемо сказати всмоктати щось з молоком матері. Є вигуки «Крий мати» або «Не дай мати Божа», так? Коли ми виражаємо свої застереження чи побоювання «Мати Божа», вигук, який виражає здивування, захоплення або ще переляк. І друге значення, дуже близьке до першого, самиця стосовно своїх малят, поти ягнята, скажуть «Поки матір бачуть» або «З гончара». Дуже гарний приклад. «Обсмалене лоша, пирхаючи, вискочило з полум'я і стало злякано озираючись. Загледівши біля мінометників коней, воно довірливо пішло на них, шукаючи матері». Ось такі значення вказує нам 11-томний словник української мови під редакцією професора Білодіда. І це мати-іменник. Натомість мати – це теж і омонімічна може бути пара, тому що мати – це теж є дієслово, яке перекладаємо польським «м'єч». Але цим ми поки що не цікавимося.
1: Ні, інтересує нас мама, мамуся. Matka. Według słownika języka polskiego PWN w znaczeniu drugim matka to samica zwierząt, która ma potomstwo. W znaczeniu trzecim matka to inaczej przedmiot główny, nadrzędny lub wzorcowy w stosunku do innych tego typu przedmiotów. Na przykład matka współczesnych komputerów to liczydło. W znaczeniu czwartym matka to źródło czegoś. Matka to po piąte roślina przeznaczona na rozsadę. Matka na wysokim, doskonale punktowanym miejscu szóstym to zakonnica, która pełni wyższe funkcje w jakimś zakonie. W znaczeniu siódmym, również wysoko punktowanym, matka w grach zespołowych to najważniejszy z graczy lub nawet kierownik albo kierowniczka drużyny.
0: No, w sім'ї, na przykład, tak? Najważniejszy gravec to mama.
1: Tak, jeżeli rozpatrywać rodzinę jako zespół występujący na arenie sportowej, tak, rzeczywiście niektórzy starają się mieć tak liczne potomstwo, żeby przynajmniej wystarczyło na drużynę do koszykówki, a niektórzy mierzą wyżej i chcieliby mieć całą drużynę piłkarską, czyli bramkarz i 10 zawodników z pola. Wówczas możemy sobie imaginować taką drużynę z matką pełniącą funkcję kapitanki tego zespołu. Zajrzyjmy na chwilę do świata naszych braci mniejszych owadów. U niektórych owadów, jak wiemy, matka to samica zdolna do rozrodu. W znaczeniu dziewiątym jest to znaczenie potoczne. Niektórzy faceci zwykli mówić matka po ufale o własnej żonie, czyli matce własnych dzieci, albo mówią matka na każdą starszą kobietę, nie wszystkim się to podoba. A w znaczeniu pierwszym, które niczego nie wyjaśnia, niczego nie wyczerpuje, matka to oczywiście kobieta, która urodziła dziecko i zwykle w świecie ludzi i innych zwierząt to dziecko wychowuje. Łączliwość matki w języku polskim jest nieskończona. Potencjał metaforyczny, frazeologiczny tego słowa jest niezmierzony i niewyczerpany. Matka ukochana, matka wzorowa, matka troskliwa, matka oddana, dobra, matka samotna, matka adopcyjna, matka rodzona, matka biologiczna, młoda matka.

0: No i w tym przypadku potrzeba okazała się matką po prostu wybornego, fantastycznego wynalazku, jakim jest ta wersja znanej ukraińskiej pieśni.
1: У виконанні The Impressions Jazz Quintet. І це цьогорічна інтерпретація цієї знаної пісні. А перед нами наступна пісня. Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: І в студію Polskiego Radia dla Ukrainy przed mikrofonami pracują dla Was Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, wyżej wymienieni rozpoczynają właśnie muzyczną lekcję.
1: Muzyczny urok ukraińskiej. Taka u nas z Marcinem domowleność. Одного тижня ми проводимо музичний урок języka polskiego, a drugiego muzyczną lekcję ukraińskiej mowy.
0: Dla tych, którzy z różnych powodów dołączyli być może do nas dopiero dziś, dopiero teraz, zaintrygowani, zaniepokojeni tym, że jednocześnie, no albo na przemian mówimy tutaj w dwóch językach, spieszymy z krótkim, lakonicznym wyjaśnianiem, o co w ogóle chodzi z tymi całymi muzycznymi lekcjami.
1: Отже, muzyczni уроки, tak, tak, тут все як на уроці. Тобто є вправи, є вивчення нових слів, їх значень, потім коротка перевірка засвоєного матеріалу. Але від звичайного уроку, як у школі, наш відрізняється одним дуже суттєвим і дуже важливим елементом.
0: Nie ma stresu. A nie, nie to. Chodzi o to, że nowych słówek uczymy się na przykładzie jednej wybranej piosenki. Na muzycznych lekcjach polskiego zapraszamy do wysłuchania i przełożenia tekstu polskiej piosenki. Na ukraińskich lekcjach uczymy się słówek ukraińskich. Wybieramy jedną piosenkę z tekstem. Piosenka albo tekst nam się z Janą podoba i dlatego wybieramy, słuchamy tej piosenki wspólnie, razem z Wami, Wy do nas piszecie, a potem tłumaczymy wers po wersie, słowo po słowie, w trudzie i w znoju. Nie, w trudzie i w znoju skreślić. Z przyjemnością to robimy.
1: А урок завершується перевіркою знань, тобто ми слухаємо пісню вдруге з уже засвоєним текстом і ми віримо, та що там віримо? На власному досвіді ми переконалися, що пісні і музика – це найкоротший шлях, щоб закохатись.

każdy widzi. Popularne frazeologizmy, no pod krawatem, cóż to znaczy? Jeżeli przychodzę pod krawatem, to znaczy, że traktuję sprawę poważnie, a dzisiaj jestem bez krawata, proszę mi tutaj nie wytykać. To jest taki krawatożarcik.

0: Ну і так нам пінгвіни танцювали.
1: Все пięknie. Пінгвін в кроваті є мені. Stopnie uprzedzajmy faktów. Jeszcze kilka cytatów o krawatach i ich noszeniu lub nienoszeniu. Najsłynniejszy chyba polski cytat pochodzi z komedii Stanisława Barei Miś.
2: Pani Bonka, pani wytrze tę szminkę, bo klient znów się będzie pieklił.
3: Trzeba dać napis, żeby wpuszczać tylko w krawatach. Klient w krawacie jest mniej awanturujący się.
1: Oczywiście taka zasada, krawat dobi człowieka, klient w krawacie zdecydowanie mniej się awanturuje, bo to po prostu zwyczajnie nie pasuje.
0: Знаєш, він не злиться і тому, що немає сили, бо ця краватка його душить, чи тому, що він настільки самовпевнений, або може просто, ну, якось так не годиться в такому офіційному, врочистому строї робити якісь сварки.
1: Так, є ще кілька цитатів, може такі. Колін Байтман, «Розвідь Яцька», повість. Zawiązałem mu krawat najlepiej, jak umiałem. Podziękował mi wylewnie i odszedł, mając na szyi coś, co wyglądało jak z trudem rozprostowany śledź, po którym przebiegło stado owiec. W tym wypadku operacja wiązania krawata zakończyła się częściowym, jedynie powodzeniem. Na szyi krawaty, a w koszuli same łaty. Janusz Berner, Mądrej Głowie, dość przysłowie, taki cytacik. Wiemy, o co chodzi? Wiemy.
0: Tak, no wlućno, mnie to podobається.
1: Gail Carriger, bezgrzeszna, odwieczne pytanie. Kto przechodzi większe katusze? Człowiek w kiepsko zawiązanym krawacie, czy ludzie skazani na jego widok? Trudno to rozstrzygnąć, ale problem rzeczywiście istnieje. I cytat z historii chłopstwa. Chłopstwo Mateusza Wyżgi. Wincenty Witos, premier Rzeczypospolitej Polskiej i chłop z Wierzchosławic, nie nosił krawata i miał buty z cholewami po chłopsku. Było w tym coś prowokującego, a zarazem prostego, mocnego. Chłopstwo, historia bez krawata. Taki jest pełny tytuł tej książki. Bo nie oszukujmy się, rzeczywiście ten krawat czasami bardzo mocno uwiera.
0: Так, і браво для Вітоса, що він залишався самим собою, не хотів перевдягатися в когось іншого.
1: І то, що мовив, то, що, чого ще тримав Вінсенти Вітос, підтверджує музик вулиці Вітек.

0: Nie zatrzymasz mnie, do gry dołącz takt. Zamknij oczy, no i start.
1: Okej, dziękujemy bardzo Witkowi, muzykowi ulicy. Nasz pociąg również jedzie dalej. Pociąg pół na pół, piw na piw. Krawat dusi mnie, śpiewał Witek. I w pewnym momencie tego utworu zdecydował się zastąpić strój elegancki pospolitym dresem. Do tego was nie zachęcamy, ale stanowczo zachęcamy was do rozważania świętowania dzisiejszego nietypowego święta, czyli dnia bez krawatu.
2: День без кроватки. Свято це сьогоднішнє народилося у польських компаніях як своєрідний антидот проти такого суворого, вимогливого західного дрес-коду, особливо в корпораціях, і доводить, що комфорт безпосередньо впливає на продуктивність працівників. І це одне із таких популярних нетипових свят в корпоративному середовищі. Тоді ми ховаємо краватку в шухляду, атмосфера в офісі стає значно вільнішою, більш творчою, більш партнерською, ну і ці зайві бар'єри в команді руйнуються. Я це вже побачила, як всі ховають свої краватки в шухляди.
1: Звичайно, що в дійсніших часах właściwie każda firma już trochę stała się korporacją, więc jakiś taki protest przeciwko sztywnym normom jest oczywisty i zrozumiały. Tak naprawdę ten przewrót już się odbył, ale pamiętajmy o tym, że czasem nieformalnie to nie znaczy bez szacunku i rzeczywiście bywa, że bardziej produktywnie, bo przecież żaden profesjonalizm nie potrzebuje sztywnych ram. Ta inicjatywa rzeczywiście zrodziła się jakiś czas temu jako oddolny ruch w polskich biurach i zyskała w świecie korpo dużą popularność. Luźniejszy strój pozwala poczuć się swobodniej, budować lepsze relacje i nie wierzę, że to powiem, ale to powiem, pobudza kreatywność.

0: Kreatywność, proszę Państwa. Więc może zrezygnujmy z tych elementów garderoby, których wcale nie lubimy tak naprawdę i chcielibyśmy i nosimy je tylko, żeby wyglądać lepiej w czyichś oczach. Nie, nie tędy droga, absolutnie.
1: Так, краще зняти краватку і може повісити її десь далеко-далеко.
0: А може, нехай викомпі, повісьмо крават в лазні.
1: Ну, так.

0: A to była muzyczna ciekawostka. Robert Gawliński i Madame, krawat powieszony w łaźni. Z daleka, z połowy lat 80. przybył do nas ten utwór.
1: Tak, Robert Gawliński przed tym, jak stworzył hurt Wilki, eksperymentował i z chłodnym zwuczaniem razem, i z Madame, i z takim hurtem.
0: Chyba w jakimś garażu, a dzisiaj mamy dzień 2 czerwca 2026 roku. To nie oznacza, że nie możemy sprawdzić, co działo się tego dnia w poprzednich latach i stuleciach.
1: O, poczynajmy moją ulubioną rubrykę z historii Piw na Piw.
0: No to zaczynamy.

0: 1273.
1: 2 czerwca właśnie książę krakowski Bolesław V Wstydliwy pokonał wojska śląskie w bitwie pod Bogucinem i wcale się nie zawstydził.

0: Elektryczne gitary, nie pij Piotrek, trwa audycja pół na pół, piw na piw, nieformalna, bez krawatów i nieformalnie bez krawatów. Chcieliśmy wam jeszcze przypomnieć o tym, co zdarzyło się w minionych latach i stuleciach. Na przykład 2 czerwca 1916 roku w mieście Warszawie zakończył się strajk warszawskich tramwajarzy, trwający od 14 maja. Pasażerowie odetchnęli z ulgą, zwłaszcza posiadacze karty warszawiaka, biletów miesięcznych i tym podobnych.
1: Але робітники вже ні. Страйк був організований Польською соціалістичною партією і протестом робітників проти тогочасної влади. Вимагали вони підвищення заробітної плати, зупинили рух транспорту, паралізувавши міське сполучення. Страйк завершився невдачею для протестувальників і був остаточно придушений, коли влада вирішила застосувати силу для відновлення контролю над, власне, міським рухом транспортним.
0: Так, над сіттю транспортовою, а для наших мілошників історії вспомни ще, що так, вовчас в Варшаві жанджіла адміністрація німецька.
1: рік, 2 червня.
0: Tego dnia odbyła się premiera amerykańskiego filmu Cywilizacja w reżyserii Reginalda Barkera, Raymonda Westa i Thomasa Innesa. I teraz fragment z tego filmu. A nie, był to film niemy, więc niestety fragmentu nie będzie.
1: рік, 2 червня.
0: Wojna polsko-bolszewicka, polsko-ukraińsko-bolszewicka, zwycięstwo wojsk sojuszniczych nad bolszewikami w bitwie pod Boryspolem koło Kijowa. Wspominamy tę bitwę i wspominamy Boryspol. Mamy nadzieję, że wkrótce wróci do Boryspola ruch lotniczy.
1: рік.
0: Tego dnia zakończyła się wojna włosko-etiopska, włosko-abisyńska. Inaczej mówiąc, jeden z naszych ulubionych historycznych bohaterów, barwny cesarz Haile Selassie I, udał się tego dnia na wygnanie do Wielkiej Brytanii. 2 червця 1946 року.
1: В Італії за результатами референдуму проголошено республіку, і увага, тоді, аж тоді жінкам надано виборче право.
0: Того дня скінчила ще, ну, кілька днів пізніше, кільканаще властиве ве Włoszech przestała istnieć monarchia. Włochy stały się nowoczesną republiką z prawami wyborczymi dla kobiet i nieprzypadkowo dziś Włosi

0: obchodzą święto narodowe. Tym razem jesteśmy na Wyspach Brytyjskich. W opactwie westminsterskim odbyły się uroczystości koronacyjne Elżbiety II.
1: Monarchyня померла, нагадаємо, 8 вересня 2022 року у віці 96 років, а період правління Єлизавети II іноді називають Другою Єлизаветинською епохою. Наступником Єлизавети II став, нагадаю, її син Чарльз, який править як Чарльз III.
0: Tak, cała długa epoka w historii świata, nie bójmy się tego powiedzieć. Tak, wydarzenie, które miało zniknąć z książek, z prasy, z podręczników historii. Powstanie robotników w Nowoczerkasku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zostało od tego dnia stłumione przez radzieckie wojsko i siły bezpieczeństwa. Powstanie zostało sprowokowane przez drastyczną podwyżkę cen żywności. Są różne dane szacunkowe, ale według tych najbardziej alarmujących wówczas od kul dum zginęło około 100 osób.
1: Ми побували на різних континентах, а тепер вирушаємо у космос. 1966 рік.
0: Kosmiczny wyścig dwóch mocarstw. Tego dnia na Księżycu wylądowała amerykańska sonda kosmiczna Surveyor. Kilka miesięcy wcześniej, 3 lutego 1966 roku, udało się to również sondzie wystrzelonej przez Sowietów.
1: A 2 czerwca 1970 roku
0: zginął w wypadku Bruce McLaren, głośne nazwisko, nowozelandzki kierowca wyścigowy, inżynier, wynalazca, zginął na torze wyścigowym w Goodwood w Anglii.
1: Польща і 2 червня 1979 року.
0: To bardzo ważna data w historii najnowszej Polski. Tego dnia z pielgrzymką do swojej ojczyzny przybył papież Jan Paweł II z pierwszą wizytą. Wcześniej bywał tutaj jako Karol Wojtyła, a ponieważ, jak wiemy, Karol Wojtyła był aktorem, potrafił przemawiać i wiele rzeczy potrafił robić. Wystąpienie jego wówczas na Placu Zwycięstwa, obecnie Piłsudskiego, zostało zapamiętane na długo. To wówczas właśnie padły te słynne słowa.
2: Wołam w przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.
0: I odnowienia, pewnego odświeżenia wszystkim wam życzymy.
1: My, тобто Марcin Gaćkowski,
0: Jana Stępniewicz.
1: Wy słuchali dwumowną передачу Pif na Pif.